La Zulu, so funky, la Zulu, so funky, la Zulu, so funky, la Zulu, so funky, la Zulu, so funky, la Zulu.